A niech im będzie, że nas jeszcze parę razy przetrącą, nim się dadzą wysiudać. No ale nie ma cudów, w końcu ustąpią. I co wtedy, co jeśli się uda? Co jeśli się spełni piękny sen? Bo widzisz, los się różnie lubi pogmatwać. Co będzie w dzień zwycięstwa, to ja z grubsza wiem, ale co będzie dzień później, to już zagadka. Czy nie obudzimy się rano, gdzieś w nieładzie rozrzuceni jak Lego? I kiedy przyjdzie mocno stanąć, to czy Lechu mocniej prawą nogą nie stanie niż lewą? I czy jad w nas nie wygra, ten jad, co po trosze się przy każdym przesłuchaniu wykluwał? Bo dziś to jeszcze walka, może sankcja, może 4-8. No ale jutro, co jeśli się uda?

Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. A jak już zamknął w muzeum nasz gwiezdny czas gdzieś w gablocie od zagrożeń, to czy po Lechu drugi Leszek nie przyjdzie do steru i czy Jarka tam nie przyprowadzi, nie daj Boże. A stoczniowcy ze Szczecina i Gdańska, czy zgodnie tylko pokiwają głowami, gdy na rocznicy którejś padnie, a dziejowa trafiła się szansa. No i że bardzo nam przykro, że nie dla nich. Może na finał nam zostanie z wiary tylko wina, z nadziei tylko rozczarowanie. Z wielkiej drogi parę ścieżek na skróty, a z solidarności talerz zupy i zatruta pamięć. Czy nie trafią gdzieś na półkę te postulaty, gdy przyjdzie naprawdę zasuwać? I ci, co zaufali, czy nie umkną nam w nurcie? Kurczę, co jeśli się uda? Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał.

więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

0: wszystko miało niezwykle rodzinno-przyjacielski charakter. Jest niesłychanie zróżnicowany program.
1: To była główna idea, żeby zustrzyć tych, jakich jeszcze nie zustrzyczałeś. I począć jakieś nowe dialogi, stworzyć jakieś nowe perechrestia w tych rozpowiedziach.
2: Tutaj byłam bardzo wzruszona spotkaniami polskich i ukraińskich intelektualistów, pisarzy, pisarek. Uświadomiłam sobie, jak mi właśnie brakuje takiego sposobu obcowania się z autorytetami.
3: I думаю, już o ludzi, jak będą przysłuchiwać się do tych rozmów, może coś z tego wyniosą. I zobaczyć, że wszystko takie w nas wspólne problemy, wspólne cele.
4: Rozmawialiśmy o najważniejszych rzeczach, o wstydzie, o strachu, o tęsknocie.

0: Ocie, no marzyłbym, żeby życie spędzić na takich rozmowach, żeby tak wyglądało moje życie, jak ta rozmowa. Byłbym naprawdę zadowolony.
1: Така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з української на польську.
2: Pisarze z Ukrainy no zawsze mnie bardzo ciekawią i są też dla mnie dobrym i fajnym pretekstem, żeby porozmawiać po ukraińsku.
3: Відчуття такої якоїсь справді спільноти в прямому сенсі цього фестивалю, своїх людей і відчуття якогось такого набування.
4: Czuję się, że jestem w swoim gronie.
3: Не хочеться насправді їхати, так, бо хочеться ще, щоб цей фестиваль от постійно тривав, оця ріка, яка пливе.
5: Чотири дні дуже інтенсивне, і зараз буде повернут до такої речовістості нелітерацької.
6: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
7: I Marcina Gaczkowski, jak zwykle, od poniedziałku do piątku rozpoczynamy audycję Pół na Pół, Piw na Piw.
6: Зазвичай на початку кожної з наших зустрічей ми обираємо слово дня.
7: Тим разом два слова зросли нам ще в моцному щіску, і жадне з них не заміжа звольнить ухвиту.
6: Місто з рікою зрослось.
7: Місто з рікою, ріка з містом, місто з жаком.
6: Повертаємося над річку Сян до міста Перемишля.
7: В тим власне місті, над тою, а не іншою жеком, відбував ще в днях 23-26 липця Міжнародовий фестиваль літератський «Місто з жаком».
6: Під патронатом Польського радіо для України.
7: І спеціальною опіком аудиції «Пул на пул». Так, ми теж там билишме, мід і віно пілишме.
6: А тепер розповімо, як все було.
7: Powoli nad Sanem zapada cisza. Jakim akcentem się żegnamy? Katarzyna Komar-Maceńska, dyrektorka festiwalu Miasto z Rzeką.
8: Chciałabym skakać z radości. Jestem bardzo szczęśliwa. Jest pięknie i jakoś tak wzruszająco, i romantycznie, i radośnie, i nostalgicznie, i pięknie. Chyba już mówiłam, że pięknie.
5: Igor Horku, Związek Ukraińców w Polsce, Dom Ukraiński w Przemyślu.
7: Ale tak z pewnym żalem zwijacie scenę, prawda?
5: Cztery dni bardzo intensywne. Teraz będzie powrót do takiej rzeczywistości nieliterackiej. Musimy się z tym zgodzić, ale to zwijamy z nadzieją na to, że w przyszłym roku znowu to rozwiniemy.
6: Чотири дні, близько 40 подій, серед них розмови на найрізноманітніші теми. А ще багато книжок.
9: Magdalena Szczupak.
10: Pani trzyma w ręku dosyć taki pokaźny stosik książek. Opowie pani, co pani kupiła?
9: Tak, kupiłam Król Warmii i Saturna, Złodzieje Żarówek, Jak zostałam świętą i Aptekarkę.
10: To były rekomendacje, sugestie kogoś?
9: To był własny wybór. Ja powiem szczerze, że bardzo lubię ukraińską kulturę i książki.
10: Jakie są wrażenia, tak gdybym poprosiła, żeby pani opisała ten festiwal właśnie tym jednym zdaniem?
9: Na pewno jest to festiwal na poziomie, szeroki program, bardzo ciekawy program i ciekawi autorzy. I również są zajęcia dla dzieci i moje dzieci korzystają, widzę, ze wszystkich atrakcji.
7: Wiele atrakcji, także dla najmłodszych, bo równolegle z tak zwanym dorosłym odbywał się tak zwany program dziecięcy, a atrakcji jako żywo nie brakowało w Przemyślu dla uczestników i gości w każdym wieku.
11: Maria Poprzęcka, Uniwersytet Warszawski. Już samo zaproszenie na ten festiwal sygnalizowało mi to, że to nie będzie taki festiwal jak zwykle literacki, bo to jest festiwal literacki, skoro codziennie zaczyna się od jogi nad Sanem. Jest niesłychanie zróżnicowany program, bo są zarówno zupełnie serio spotkania z tłumaczami, pisarzami, dziennikarzami, a jednocześnie kursy haftu, rozprawy o tkaninach, wspólne zabawy, wspólne tkanie, wspólne haftowanie i przede wszystkim niesłychanie wesoła i rzeczywiście autentycznie przyjacielska atmosfera.
6: Kto podbał o taką atmosferę? Організатори з Українського народного дому у Перемишлі. Це у першу чергу.
7: Але ми віримо, що również вона, Жека. Ну, або он, шемжонцый, неспішний Сан.
12: Конкурс мокрий футболок.
13: Добре, ми вже всередині. І як? В річці Сан? мрії здійснюються.
14: Тут був хлопчик, який буквально присів у воду, і я думаю про те, наскільки я вже близька до того, щоб повторити хлопчика. Так, я вже дуже близька, мені дуже подобається, а ще вона така тепла, як не

0: Катерина Роговик, яка, на жаль, була вбита росіянами в Маріуполі. Вона загинула від попадання авіабомби в бункер на Азовсталі. Її мама врятувалася, але, на превеликий жаль, спадщина Катерини Роговик з Маріуполя, вона втрачена. І ми не читали її віршів, але її історія є сильним фактом того, що Росія веде геноцидальну війну.
1: Повертатися до біографій втрачених, пам'ятати про тих, кого забрала війна, закликала Олена Герасим'юк. А ми зустрілися у Перемишлі з гостем одного із попередніх випусків «Пів на пів» і запитали Войчеха Тохмана про когось, кого вдалося на війні врятувати.
2: Як ще мєва дружка?
3: Дружка ма ще фантастичне, є щасливою сучкою, дуже є. Miała jeść, ale teraz już będziemy jej ograniczać jedzenie, bo już ma tyle kilogramów, ile mieć powinna. Śpi dobrze i jest jedynym z moich psów, który się tak pięknie śmieje.
2: Przypomnijmy słuchaczom, skąd Dróżka pochodzi.
3: Dróżka pochodzi z Dróżkiwki. Została stamtąd ewakuowana przez organizację Animal Rescue Charków, ponieważ opiekunka czy właścicielka Dróżki zginęła, kiedy wyszła z domu i zostawiła Dróżkę i jej szczenięta zamknięte, bo wyszła do sklepu i z tego sklepu już nie wróciła, bo została zabita przez odłamek i Dróżka trafiła do mnie, szczenięta niestety nie przeżyły, więc to jest to taka trochę, znaczy bardzo smutna historia dla Dróżki. Zakończona szczęśliwie, bo jak mówią ratownicy zwierząt, te traumy wojenne, huk bomb, drony, pożar są nie tak bardzo dotkliwe, jak się okazuje, jak traumy, które biorą się z, nazwijmy to, przemocy domowej, kiedy psy i koty są bite, kopane przez właścicieli. Wtedy z tych traum takich domowych podnoszą się dłużej albo nigdy się nie podnoszą. Dróżka najwyraźniej była suczką kochaną i dzięki temu jest szybciej wróciła do siebie.
2: A jak się miewają Delfiny i Belzebub? Ponad 2 miesiące od premiery, mówiliśmy o nich sporo na naszej antenie. Przypomnę, wypłynęły na szerokie wody w Polsce i w Ukrainie jednocześnie.
3: Mają się bardzo dobrze. Wydawnictwo literackie zleciło do druk książki. Myślę, że książka jest czytana. Są też zapowiadane przekłady na inne języki europejskie już niebawem.
1: Уже незабаром запитаємо Войчеха знову і про Дружку, і про життя його книжки.
4: Оби тільки надажилася колейна оказія, так догодна, як на фестивалю «Місто з рекою».
3: Bardzo jest to dziwny festiwal, bo jest taki skromny, a jednocześnie bardzo przyjemny nad rzeką, która jest, wydaje się, bardzo płytka i spokojna. I są fajni ludzie i z Ukrainy, i z Polski. І чую, що я є в своїм гроні.
1: Серед своїх в українсько-польській бульбашці. Річка, яка часто розділяла, поєднує. Гражина Бохенок, авторка книжки «Сани, Жека, Ктура Лонче, Жека, Ктура Джелі».
5: Zapominamy trochę o tym, że San bardzo długo łączył, tak? San w ogóle był takim, to była rzeka spławna, wokół której koncentrowało się życie. Wsie były położone po obu stronach rzeki. Ba, no przecież mamy Przemyśl czy Jarosław, to są wielkie organizmy, stosunkowo wielkie organizmy miejskie, które właśnie wokół rzek powstawały i rzeka była czymś dla nich niesamowicie ważnym. To, że faktycznie tak się ułożyła historia, że rzeka stała się granicą, no to jest takim przekleństwem tego, z czym trzeba się borykać.
1: A z czym boryka się nadsiańska przyroda? Stanisław Lubieński.
6: Mogę powiedzieć, co widać z mostu w Przemyślu. Widać rzekę prostą, wybetonowaną, bardzo uporządkowaną i rzuca się w oczy brak roślinności jakiejś dzikiej. Jest wykoszona trawa, nie ma żadnych trzcin, żadnych takich krzaczków, które zwykle nad rzekami wyrastają, bo Dolina Rzeczna jest zwykle bardzo żyzna i wszystko chętnie, szybko tam wyrasta. A tutaj widać, toczy się jakaś walka z tą zielenią.
2: Rozmawiałeś z Sanem? W jakim języku?
6: No chyba nie zdążyłem porozmawiać. Trochę za krótko byłem, ale byłem nad Wiarem. Wczoraj wyskoczyłem nad Wiar i to jest rzeka, którą ja też bardzo, bardzo lubię, bardzo dzika. I no i dla mnie ten Wiar jednak mówi jakimś tutaj miejscowym dialektem ukraińskim. Trzeba pamiętać, że rzeki to jest powód, dla którego powstają miasta. To znaczy nieprzypadkowo powstają nad rzekami. Uważam, że

0: Cześć, Artur Szalczas, zespół Klawa. Bardzo fajnie, a żałujemy, że musimy wracać. Kiedy byśmy zostali tutaj jeszcze trochę pozwiedzali. Generalnie koncert super. Dużo ludzi, energia dopisała. No. Piękna sala, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Miasto z rzeką i w ogóle jakby przemyśl i cały ten program taką nicią spajającą i rozmowy, tematy rozmów i różne wydarzenia to jest rzeka. Ile rzeki jest w muzyce Klawo?
0: O, to jest mocne pytanie. Mamy nadzieję, że jak najwięcej, to znaczy, że ta metafora jakiegoś takiego swobodnego przepływu też może zostać zastosowana do naszej muzyki.
1: Kiedy wczoraj was słuchałam i oglądałam, miałam mocne przekonanie, że właśnie jesteście taką rzeką, która łączy te wszystkie dopływy różnych gatunków tak naprawdę. Opowiedz proszę o waszej muzyce.
0: To znaczy, wiesz co, jest tak, że u nas, tak jak widziałaś, jesteśmy dość dużym zespołem, mamy 6 osób na scenie i z tych 6 osób co najmniej 5 komponuje. Jest dosyć dużo pomysłów i dosyć dużo różnych wpływów i każdy z nas też wychowywał się na innej muzyce, wnosi jakby inny styl, więc mamy wrażenie, że po prostu w momencie, w którym tak dużo osób jest zaangażowanych w proces kompozycyjny, to siłą rzeczy musi wyjść eklektycznie.
1: A jaką rolę odgrywa publiczność podczas koncertu? Czy publiczność wpływa na intensywność tego, co się dzieje na scenie?
0: Tak, na pewno, w dużym stopniu. To znaczy, nasza muzyka jest do pewnego stopnia improwizowana, gramy improwizowane solówki i tak dalej. Zdarza nam się czasami coś tam przekabacić z formą, ale generalnie raczej staramy się trzymać tych struktur, które sobie tam założyliśmy czy napisaliśmy wcześniej. Natomiast jakby ta warstwa bardziej między wierszami, właśnie jakaś taka energia, jakby flow tego wszystkiego zdecydowanie ma bardzo dużo wspólnego też z tym, jaka jest publiczność i jak ta publiczność reaguje. No wczoraj akurat było niesamowicie. Bo jak wyszliśmy na scenę, to mieliśmy troszeczkę tak, że z tego co słyszeliśmy, to w ogóle tam początkowo nie miało być krzeseł na tej sali, tylko miała być jakby

0: pełni stojąca publiczność, ale ludzie sobie zaczęli wyciągać krzesełka i sobie usiedli. Też jakby spoko, bo fajnie, żeby każdy czuł się komfortowo na naszym koncercie i fajnie, żeby każdy po prostu miał tam wygodnie. Ale nam najbardziej jakby... największą frajdę mamy grając dla ludzi, którzy po prostu tańczą i reagują tak czysto fizycznie. No i zrobiła się ekipa po prostu z tancerzy i tancerek pod sceną i super było na to patrzeć i super było grać dla ludzi, którzy tak żywo reagują. Także no, na pewno zapamiętamy ten koncert na długo.
1: Wstając z krzeseł i poruszając troszeczkę biodrami, gdzie się przykłada z pierwszej...

0: na język ukraiński. Ostatnio przetłumaczyłam na przykład Prowadź swój pułk przez kości umarłych Olgi Tokarczuk albo Gorzko Gorzko Joanny Bator.
1: Przyjechałaś z Kijowa?
0: Tak.
1: Dzięki tobie literatura polska przekracza granice. A jak się przekraczało tym razem granicę ukraińsko-polską?
0: No właśnie tym razem jechałam z Lwowa busikiem pod granicę, żeby przejść granicę pieszo. Zwykle to działo się szybko, więc pomyślałam, że tym razem znowu szybciutko przebiegnę.

0: na granicy. Niestety to nie było przyjemne doświadczenie, ale w tym czasie kończyłam książkę Włodzimierza Nowaka, z którym właśnie prowadziłam rozmowę. I w tej książce przeczytałam, stojąc na granicy, piękne zdanie, które wypowiedział Zygmunt Kapela, że granice wymyślili źli ludzie. I absolutnie z tym się zgadzam. Marzę tak sobie, żeby granice zniknęły. Żyliśmy w świecie bez granic, a jednocześnie jako Ukrainka przeżywająca wojnę w Kijowie, oczywiście marzę o tym, żeby Ukraina powróciła do swoich granic z 1991 roku. I te moje marzenia mi się nie wydają sprzeczne, więc to było takim też, jakby, nie wiem, przyczynkiem do takich refleksji o naszej złożonej tożsamości i naszych złożonych marzeniach.
1: Kordon u bік України перетнув Миколай Гринберг, який після міста з рікою став учасником фестивалю «Фронтера» у Луцьку.
2: Перший раз їду до України. Myślę o tym, jak będzie. Myślę o tym, że spotkam ludzi, którzy mieszkają w kraju, który toczy wojnę. Myślę o tym, jak się zachować tak, żeby nikogo nie urazić. Myślę o tym, że nic nie mogę w tej sprawie zrobić i ta bezradność jest strasznie trudna. Mam w Ukrainie przyjaciół i za każdym razem, jak z nimi rozmawiam, to pytanie wisi takie w głowie. Już przestałem je zadawać, co mogę zrobić. Po prostu przysyłam im książki.
3: Pobyt w Przemyślu, tutaj u wrót Ukrainy, trochę cię przygotował do tego spotkania.
2: No myślę, że to bardzo dobry wstęp i taki i językowy, i kulturowy, że nagle już wylądowałem w miejscu, gdzie jeszcze więcej słyszę ukraińskiego niż normalnie w Polsce. Lubię słyszeć ten język i lubiłbym, żeby tu było więcej języków w tym naszym kraju. Tak, myślę, że to jest jakieś takie gładsze przejście, nie tylko językowe, no, że po prostu się zbliżam i w końcu tam będę.
1: Anna Dąbrowska, autorka książki Nasz naszego naszemu naszym, radzić nam usim nareszcie wyruszyć za Riczku.
4: Symbolicznie i niesymbolicznie. To znaczy trzeba pójść i poznać ludzi. Myślę, że o tym jest ten festiwal i do tego ma nas zachęcać, żebyśmy mieli szansę, okazję i odwagę, żeby za tą rzekę pójść i się poznać i zrozumieć.
3: A kogo można spotkać za rzeką?
4: A to różnie. Na pewno można spotkać innych ludzi niż my i warto to robić.
3: A dlaczego tak często boimy się pójść za rzekę?
4: Och, mamy różne powody, żeby się bać, bo często trudno jest tą rzekę przekroczyć, bo mamy różne wyobrażenia, co się za nią znajduje, bo chętniej i łatwiej ulegamy pewnym wyobrażeniom, niż ponosimy trud, żeby samemu się przekonać, co tam jest, ale czasem też nie mamy ani odwagi, ani narzędzi, żeby sobie te mosty pobudować, natomiast trzeba to robić, bo innej drogi nie ma.
3: A zanim to uczynimy, pobądźmy jeszcze przez chwilę nad Sanem od strony Zasania z Kasią Komar-Macyńską.
5: Dywluś na cej sian, baczu na nebi szczene wydno zi rok, choć poczynaje cia nic i zakinczuję takoż z veličeznoju nadzieju na ceszu, co bude trywaty i że budemo prodowżuwaty historię miejsca z Rikoju.

0: smutno tak zwijać scenę, co?
1: Dajcie spokój, ja się tam cieszę. Już koniec tego, 2 tygodnie, 2 miesiące, dajcie spokój. O Jezu, jak mi przykro.
0: Nie dziękuję.
1: Nie ma za co.

пада на твас. Kolejny tydzień, nie widzę słońca, woda jest w nas. Nie ma już gruntu, nowy świat, chyba zapomniał o nas czas. Nie ma już dobra, nie ma już zła, słuchamy fal.

szczęście pada bez przerwy, nie mogę zasnąć. Woda jest wszędzie, ciemny błękit wdziera się w okna wyższych pięter. Nie wierzyłem, ale kłamstwo stało się prawdą.

0: nauczę się wracać jak morze. Fale są znowu wysokie, zabiorą wszystko z ulicy. Zostanę na niej jak rower, przywiązany do wspomnień. Może spojrzeć pod wodę, dzisiaj wszystko utonie. Miasto takie głębokie. Miasto takie głębokie.
1: Це Польське радіо для України.

0: Historia jednej znajomości. Czerwone gitary, słowa Jerzy Kosela i Krzysztof Klęczon, przy czym Krzysztof Klęczon napisał sia la la la la la, a Jerzy Kosela resztę tego tekstu. Tekst i muzyka podszyte są Beatlesami wyraźnie. Był to rok 1966, a rzecz dzieje się w najważniejszym polskim kurorcie, w Sopocie, na wybrzeżu Bałtyckiego
1: Moria.
0: Morza. I w ten sposób właśnie piosenka podpowiedziała nam słowo dnia. Kontynuujemy kolejne letnie wydanie Pół na Pół, już tradycyjnie. Słowo dnia rzeczywiście.
1: Nasze сьогоднішнє слово дня – море і може. Причому це може пишемо через RZ.
0: Tak, z całą pewnością jest to może. Czyli według słownika języka polskiego PWN rozległy obszar słonej wody. Również wielkie jezioro, którego wody charakteryzują się znacznym zasoleniem.
1: Це дуже цікаво, тому що море – це теж озеро, виявляється, з першого визначення.
0: Tak, poczytajmy cytaty ze słownika Polskiej Akademii Nauk. Piękne i groźne jest morze, gdy pędzi po falach szkwał. Władysław Broniewski. Leopold Staff. O morze, zmienne wieczyście, jak następstwo pokoleń i jako lasu są liście. Raymond Władysław. Morze huczało swoją pieśń nieustanną.
1: No tak, taka piednesena duża cytata, ale Staffa Leopolda mnie dużo spodobał.

0: Маркуса.
1: В публіцистиці часто можна почитати, що доступ до моря – то кwestia життя, розвою для кожного народу. Maria Konopnicka o czymś innym. Suknia królowej przybrana była aksamitem mieniącym się zielonawym koloru morza.
0: Tak, morski kolor.
1: Juliusz Słowacki, przychodzi mi często gorąca chęć porzucić Paryż i jechać nad morze. Juliusz, rzuć wszystko i jedź w Bieszczady. Morze błękitne, granatowe, lazurowe, szafirowe, sine, stalowe, szare morze, morze... Bezbrzeżne, bezkresne, łagodne, spokojne, gładkie albo wręcz przeciwnie rozhukane, spienione, rozkołysane, gniewne. Plusk, ryk, szum morza, głębia, głębina morza, tafla, zwierciadło morza, odmęty, otchłanie, przestwór morza, burza na morzu, wyjechać w morze, wypłynąć, żeglować morze, burzy się, kipi, kołysze się, huczy, grzmi. Luszcze, szemrze. Wiele rzeczy morze ma nam do powiedzenia. Cisza na morzu to zupełny brak wiatru.
0: Тобто штиль можемо так назвати цю тишу над морем.
1: В жаргоні жеглярським флаута. Morze wewnętrzne, morze otoczone posiadłościami jednego państwa. Zdarza się i tak. Pełne morze to morze z dala od brzegów. Józef Ignacy Kraszewski. Wschodzące słońce i poranek zastał nas na pełnym morzu. Lądu nigdzie dostrzec nie było można gołym okiem. Jest to nie lada widok dla nagle obudzonego szczura lądowego. Otwarte morze. Morze o wolnej przestrzeni wodnej, bez wysp i półwyspów. Henryk Sienkiewicz, okrążywszy cypel, przy którym bełkotały fale nadchodzące z roztoczy, wypłynęli na otwarte morze. Morski przypływ to okresowe podnoszenie się tafli wody w morzu. Odpływ, obniżanie się tejże tafli lub zwierciadła wody. Poziom morza... Teoretyczna powierzchnia odpowiadająca tafli spokojnej wody w oceanach, przedłużająca się także na obszary lądowe. Henryk Sienkiewicz, w miarę jak zbliżamy się do gór skalistych, step wznosi się ciągle i lubo bardzo nieznacznie, dochodzi jednak do ogromnego wzniesienia nad poziom morza. A kropelka, kropla w morzu.
0: Ну, це щось дуже такого незначного, малесенького.
1: Bardzo znikoma część czegoś. Stefan Żeromski zarabiał na podróż i życie korektami, lecz było to wszystko kroplą w morzu.
0: Potrzeb pewno, prawda?
1: W morzu potrzeb, tak. Za siódmym morzem, za siedmioma morzami. Gdzieś bardzo, bardzo daleko, najczęściej w bajce. Władysław Reymont, hen gdzieś w jakimś kraju dalekim za siedmioma morzami na górze wisiał dzwon pęknięty na trzy części i z sercem wydartym. Głęboki jak morze, niezgłębiony jak morze, czyli bardzo głęboki, bardzo wielki, bardzo niezgłębiony. Joachim Lelewel, imponowała młodzieży rozległa i niezgłębiona jak morze wiedza. To było w XIX wieku, czy nadal niezgłębiona jak morze wiedza imponuje młodzieży? Miejmy nadzieję, że tak. Ciężko faluje morze głów, Antoni Słonimski pisał.
0: Też duże harne porównania.
1: A jeszcze niektórzy mówią o tym, że wypłata, którą dostają, ginie w morzu potrzeb. No
0: to,
1: właśnie.
0: Tak, to krapla w morze.
1: I czasami trzeba pracować po nocach i wypijać wówczas morze czarnej. Kawy, bo morze to tak, to również bardzo duża ilość czegoś, może być to również morze zielonej herbaty, a może być też morze ludzkiej biedy, morze bezrobocia, braków budżetowych i tym podobne. Ale Henryk Sienkiewicz pisał tak, patrzyła ona na swoją jedynaczkę wzrokiem, w którym było morze miłości.
0: Найкраще, так, найкраще, щоб було море радості, море любові і море позитиву.
1: Bolesław Prus, faraon. Wnet jednak zabiegło im drogę morze piaszczyste i znowu musieli posuwać się noga za nogą. Morze piaszczyste, czyli pustynia, na której wody jako żywo nie uświadczysz. Adolf Dygasiński. Wszystko, co napisał, przepadło w morzu zapomnienia na zawsze. Nie jest tak źle, panie Adolfie, cytujemy, pamiętamy rzeczy, które pan napisał. Juliusz

0: słowacki. Temu, kto wpadnie raz w nieszczęścia, może trzeba iść na dno. No, pesymistycznie,
1: Nie, nie pogodzuję się z tym.
0: Absolutnie. Pan Juliusz już drugi raz nam tutaj dzisiaj podpada. No, trzeba jakoś się wydostać na powierzchnię. Nie wolno się poddawać. Przysłowia. Na świętego Grzegorza idzie zima do morza.
1: O, ciekawe.
0: Morze przepłynął, a u brzegu utonął. Znów pesymistycznie. Trzeba oszczędzać siłę, umiejętnie nimi gospodarować. Wybiera się jak sójka za morze. To tak jak my się szykujemy do kolejnego uruchomienia muzyki w naszej gadanej audycji.